0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral. Maestral.